0: Беларускае радыё Рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Гарадзенскі журналіст, былы палітвязень, дзеяч Саюза паляка ў Беларусі Анджэй Пачобут выказаў намер пасяліцца з сям'ёй у Беластоку. У гасцінным палацыку Браніцкіх ва ўрачыстай абстаноўцы адбылося ўрачыстае падпісанне адпаведнай заявы на імя прэзідэнта горада з такім намерам і просьбай аб выдзяленні жылля.
2: Wpłynął do mnie wniosek od Wspólnoty Polskiej, aby w trybie umożliwiającym, zgodnie ze statutem KTBS-ów, przyspieszyć przydział mieszkania dla pana Andrzeja Poczobuta wraz z rodziną.
3: Prezydent Warta Białostok, Tadeusz Truskalaski.
2: Z przyjemnością taki wniosek zaaprobowałem, dlatego że pan Andrzej Poczobut jest osobą na tyle znaną, że nie trzeba jej przedstawiać, a to, że wybrał Białystok, to dla nas jest ogromny zaszczyt. Powiem, że konkurencja była, dlatego że inne miasta też proponowały mieszkanie, ale to było troszkę dalej od granicy wschodniej, od tej diaspory, która tutaj mieszka, bo przecież mieszka tutaj mnóstwo Polaków białoruskiego pochodzenia i Białorusinów. To jest naturalne środowisko, z którego pan Andrzej pochodzi. Dzisiejszy dzień rozpoczyna procedurę, ale krótką procedurę przydziału mieszkania. To mieszkanie jest już po remoncie, prawie gotowe do odbioru, ale muszą przejść procedury. Z jednej strony po tym wniosku i po mojej aprobacie zbierze się komisja mieszkania, która ten wniosek rozpatrzy. Dalej ten wniosek będzie 2 tygodnie wisiał na tablicy ogłoszeń zgodnie ze statutem i następnie Rada Nadzorcza ten wniosek będzie również rozpatrywała. Cała procedura potrwa około 3 tygodni i po tym czasie może być podpisana umowa i wręczone klucze właśnie panu Andrzejowi i jego rodzinie. Mieszkanie nie jest duże. To jest mieszkanie z zasobów, można powiedzieć kolokwialnie, z odzysku. Mieszkanie dwupokojowe, około 48 metrów kwadratowych, ale będzie po remoncie, będzie przystosowane do tego, aby można było w nim wygodnie mieszkać. Bardzo serdecznie dziękuję, że pan Andrzej się zdecydował na to, bo to dla nas zaszczyt tak naprawdę i że będzie właśnie mieszkańcem Białegostoku, ale również to, że będzie mógł prowadzić tutaj swoją działalność i publikacyjną, ale również działalność społeczną. Proszę państwa, to nie jest częsty przypadek. Ja jestem prezydentem prawie 20 lat, to jest trzeci przypadek, kiedy taki wniosek rozpatrzyłem pozytywnie. Także bardzo serdecznie gratuluję w tym momencie i życzę przyjemnego, zdrowego użytkowania i takiej radości z tego, że można być razem z rodziną, ale również z naszą taką dużą rodziną białostocką, która bardzo pana wspiera i przez tyle lat, przynajmniej przez te ostatnie 5 lat pozbawienia wolności, kibicowała i wspierała. Wszystkiego dobrego.
4: Dziękuję panie prezydencie. Szanowni państwo, ja chciałbym bardzo podziękować dla pana prezydenta, dla wszystkich osób, które były zaangażowane w tą sprawę i tak przyjaźnie potraktowali moją rodzinę. Zapewne większość z was wie, że moja córka już od 4 lat mieszka w Białymstoku. Oprócz tego syn mój zamierza podjąć studia tu. A więc połowa rodziny na stale będzie w Białymstoku, a teraz z przydziałem mieszkania i ja będę mógł, kiedy będę przyjeżdżał tu, wracając z Grodna, bo zamierzam mieszkać w Grodnie, jak wiecie, będę ich odwiedzał, będę teraz u siebie. Także dziękuję wszystkim bardzo.
3: Акрамя ўсяго іншага, Андрэй Пачобут выказаўся і наконт свайго намеру ўсё ж такі вярнуцца ў Беларусь на з'езд Саюза палякаў на Беларусі.
5: Чи пан падтрымує те свої вчаснейші декларації о том, що ви вже хоче пан поїхати на Білорусь?
4: Очевидно. Я цьогодні і велокротні то, нестати, мушу повторити.
5: А сам тебе до 13 вересня?
4: З'їзд Зв'язку Поляків, то є децизія. Зараз відбувається виманяння делегатів і в спокійній атмосфері то все відбувається. Наразі жодних якби протидіянь тому немає. Теж відбуваємо się wyjazdy dzieci, które uczą się przy Związku Polaków Języka Polskiego. Teraz odbywają się wyjazdy na ferie do Polski. Tradycyjne organizowane też przeszkód nie ma, więc jakby te sygnały, które mam, są dostatecznie optymistyczne.
5: A czy widział pan białostockie mieszkanie?
4: Tak, odwiedzałem. Jestem bardzo zadowolony, bardzo wdzięczny i tak dalej.
6: Wszyscy jesteśmy szczęśliwi w jakiś sposób.
3: Wojewoda Podlaskie województwo, Jacek Brzozowski.
6: Wzruszeni tym, co dokonuje się na naszych oczach. Jeszcze całkiem niedawno spotykaliśmy się pod pomnikiem księdza Popiełuszki, manifestując i głośno wołając o to, aby pan Andrzej Poczobut mógł być wolnym człowiekiem. Dziś jako wolny człowiek staje się częścią naszego pięknego miasta. Bardzo dziękuję panu prezydentowi za ten wspaniały gest, a panu Andrzejowi życzę po prostu dobrego pobytu w Białymstoku. Białystok i Podlaskie jest oczywiście gościnne. Całkiem niedawno podczas konferencji w Białymstoku na Uniwersytecie pan Andrzej Poczobut dużo mówił o tym, co i jak wiele łączy ziemię grodzieńską z z Białostoczyzną i nie chodzi tutaj wyłącznie o te administracyjne granice z dwudziestolecia międzywojennego, raczej o te wartości, które dla nas, mieszkańców Kresów, były, są i pewnie pozostaną niezmienne, przywiązanie do wolności, te wszystkie wartości, które są z tym związane. Bardzo serdecznie dziękuję panu prezydentowi za to, co się dzisiaj dokonało, a panu Andrzejowi i jego rodzinie życzę po prostu dobrego pobytu w gościnnym Białymstoku.
7: Katarzyna Kisielewska-Martyniuk, wiceprzewodnicząca Rady Miasta.
8: Jeszcze kilka lat temu, chyba 3 lata temu, otwieraliśmy skwer Wolnej Białorusi i wtedy marzeniem wielu z nas było to, żeby taki dzień nastąpił, żeby pan Andrzej Poczobut przede wszystkim odzyskał wolność, mógł być ze swoją rodziną i był tutaj razem z nami. Nam postać pana Andrzeja towarzyszyła przez ostatnie kilka lat. Mijaliśmy tutaj jadąc, spacerując, zdjęcie pana Andrzeja i wszyscy z nas byli pewni, wierzyliśmy w to, że w końcu ten zły los się odwróci i pan będzie wolny, ale naprawdę najgłębszych marzeniach nie marzyłam, że pan Andrzej stanie się mieszkańcem naszego pięknego miasta. Wierzę w to, że gościnny Białystok, który już w tej chwili naprawdę do serca przytulił ogromną diasporę białoruską. To są i ludzie, którzy legitymują się pochodzeniem polskim, ale także to są po prostu Białorusini, którzy u nas znaleźli spokój, pracę, a dzieci znalazły szkoły. Będą wspierać pana Andrzeja, będzie mógł ze swoją całą działalność, o której tak pięknie mówił podczas festiwalu dyplomatycznego, kontynuować i rozwijać. W imieniu pani przewodniczącej Katarzyny Jamrus, pana przewodniczącego Marka Tyszkiewicza, swoim i wszystkich radnych, witamy pana w Białymstoku.
9: Przez 5 lat spotykaliśmy się z państwem i tak czekaliśmy, kiedy Andrzej wyjdzie, kiedy będzie między nami.
3: Starszenia Podlaska Radziola Towarzystwa Wspólnota Polska Anna Kietlińska.
9: I bardzo się cieszę, że dzisiaj mamy taki finał, a panie prezydencie, bardzo, bardzo dziękuję i proszę państwa, kolejny raz publicznie mówię, na pana zawsze można liczyć. Także
2: i na miasto Białystok.
9: I na miasto Białystok, także ten pomost Grodno-Białystok po raz kolejny zrobił się jeszcze bardziej trwały.
1: Andrzej Poczobut był aresztowany 25 sakawika 2021 roku w Harodni, u lutym 23 zasudzany na 8 hadów kolonii uzmocnienia reżimu za czas zniewolenia w 2025 godzie był uhonorowany w Polsce ordenem Białego Orla i premię imienia Sacharowa za swobodę dumki od Europarlamenta. U końcu krasawika tego roku był determinowo wyzwolony i wywiedziony z Białorusi w Polsce.

0: w rodzinnej wsi. Oto znów jestem we wsi morze i z biciem serca wszędzie zerkam. Żuraw do studni dziób swój włożył, blaszane poi tam wiaderko. Skradam się po źródlaną wodę, jestem tu przecież tylko gościem.
1: Na białoruskim Radio Racja prowadził reportaż Jurki Laszczyńskiego na Radzimie Poety. Da sotych uchodków Wiktor.

0: i powierzyć resztę mego życia Bogu.
1: Белосток, Слисла, Городня,
2: Бельск-Подляски,
1: 98.1 FM.

I wośmy użo amal u połowie dnia z racją u środu 29 lipienia. Dwie chwiliny zostające do połowy na piatuju paśla abieda u Polszczy i połowy na szóstuju u Białorusi. Nuż toż, jako i na dworie ciapier, to wy majecie za okno, możecie pohledzieć, jak to się wyglądaje, to ja wam skażu ciapier, co was czekaje noczu. A noczu będzie niewielka oblaczność i temperatura od 16 do 18 gradusów. Wieczór maje być lochki, a cisk u normie. A kiedy już wiedajecie, jak ma być noczu, to posłuchajcie jeszcze tego, jak będzie zautra. Zautra na Białostoczynie, Radzieńszczynie i Bierościejszczynie pieramienna oblaczność i temperatura od 26 do 28 gradusów. Zdaje się, będziesz coraz cieplej i czekaj u najbliższych dni znowu nas śpioka. Aż to czekaje nas u naszym echwiry, to możecie pier jeszcze Aleksandr Rybaki Nieboschyl Europy, a zaraz po tym Maryna Sabickaja i kulturne życie białoruskiej diaspory.

Iwoś, tak nieśpieszna, ale nabliżajem się my już od 18 godziny u Polski i 18 u Białorusi. A to znaczy, że Walera Jełskaja przeczytaje nam nowy wypusk nawinał. I na dwie z tych nawinał haczu zwiernąć waszą uwagę. Ukraina czekaje demokratyczną Białoruś u lublińskim trykutniku. I jeszcze jedna, Pałac Kultury u centry Warszawy 9 żniwnia stanie biel-czerwona-bielym. Razwiccio tych dwóch nawinał, a tak sama jeszcze inszyja, już raz 6 chwilin na chwalach nasza radio.